0: tipo, ale mówię, że...
1: Czy pojadę w internet?
0: One day.
1: Happy one day, thank.
0: Of course,
1: one day, thank. Continue confirmed. It'll still...